Sława Jezusu Chrystu! Dziś środa, 23 września 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Jerzy Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17.45 ósmy odcinek programu Agroinfo. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy. O 19.10 o bezpieczeństwie na co dzień opowiedzą inżynier Jarosław Werdoni i generał Irena Drożkiewicz. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 10 września. Cerkiew obchodzi Dzień Świętych Apostołów z grona 70 Lucjana, Apeliusza i Klemensa, świętych Minodory, Nimfodory i Mitrodory z Bitynii, Pawła Piczerskiego, Piotra i Pawła, biskupów Nicei i cesarzowej Pulcherii.

Jest to także okres święta narodzenia Bogu Rodzicy. To pierwsze święto z grona 12 w rocznym cyklu liturgicznym. Po kolei, pomijając cykl paschalny, będziemy teraz świętować poszczególne wydarzenia planu zbawienia. Z rytmu tego wybija się w zasadzie podwyższenie Krzyża Pańskiego, które obchodzimy już w niedzielę, a to z uwagi na jego zależność od święta Przemienienia Pańskiego, od którego dzieli go 40 dni, bowiem na 40 dzień od wydarzeń na Górze Tabor, według tradycji cerkiewnej, Chrystus został ukrzyżowany.

Jeszcze taka ciekawostka o tym dniu. Otóż pan Jarosław Borowski na swoim Facebooku w cyklu Kartki z bielskiego kalendarza podaje ciekawą rocznicę na dzisiejszy dzień. Otóż 23 września 1841 roku, czyli 185 lat temu, metropolita Józef Siemaszko podjął decyzję o zwolnieniu z funkcji dziekana bielskiego Adama Kostycewicza. Powodem tej decyzji był fakt odnalezienia w kilku cerkwiach dekanatu bielskiego organów. Jak pisał badacz dziejów prawosławia na Białostoczyźnie ojciec Grzegorz Sosna, po powrocie unitów na łono cerkwi prawosławnej wśród miejscowych parafian przejawiała się skłonność do zachowania niektórych praktyk religijnych pochodzących z czasów unickich. Władze duchowne podejmowały starania o oczyszczanie tych praktyk. Więc kiedyś były w cerkwiach organy. Do dziś są one w niektórych miejscach, na przykład na greckiej wyspie Korfu. Ich obecność wynika z wpływów zachodnich na danych terenach.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment listu do Efezjan, rozdział 3, wersety 8-21 i Ewangelii według świętego Marka, rozdział 11, wersety 23-26. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, mnie najmniejszemu spośród świętych została dana ta łaska, zwiastować poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa i oświecić wszystkich, czym jest ekonomia tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, który wszystko stworzył Jezusem Chrystusem. Aby teraz została poznana przez zwierzchności i władze na niebiosach, poprzez cerkiew różnorodna mądrość Boża, wedle przedwiecznego postanowienia, które powziął w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W Nim mamy śmiałość i dostęp pełni ufności przez wiarę w Niego. Dlatego proszę was, aby nie poddawać się zniechęceniu w obliczu cierpień moich za was, które są chwałą waszą. Przeto zginam kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego wywodzi swą nazwę wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, aby dał wam według bogactwa swojej chwały siłę, żeby przez Ducha Jego wzmocnić się w człowieka wewnętrznego. Tak, by zamieszkał Chrystus przez wiarę w waszych sercach, żebyście byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć razem ze wszystkimi świętymi, czym jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i poznali przewyższającą wszelką wiedzę miłość Chrystusową. Tak, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. A temu, który może uczynić wszystko ponad wszelką miarę, o co prosimy lub myślimy, według działającej w nas mocy, Jemu chwała w Cerkwi i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.

rzecze Pan swoim uczniom, miejcie wiarę Bożą. Amen, powiadam wam, gdyby ktoś tej oto górze powiedział, wznieś się i rzuć do morza, a nie zwątpił w sercu swoim, lecz wierzył, że spełnią się jego słowa, stanie się to, o czym mówi. I dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co modląc się będziecie prosili, spełni się to. A kiedy stoicie modląc się i macie coś przeciwko komuś, przebaczcie mu, aby i Ojciec wasz w niebiosach przebaczył wam przewinienia wasze. Jeśli zaś wy nie przebaczycie, to i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, nie przebaczy wam waszych przewinień.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia przynosi nam bardzo mocne słowa Chrystusa. Miejcie wiarę w Boga. A następnie, wszystko, o co poprosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie. Moglibyśmy pomyśleć, że Chrystus mówi tutaj przede wszystkim o tym, jak wielka jest siła naszej wiary. Ale zaraz dodaje coś niezwykle ważnego. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś. I właśnie te słowa pokazują nam, czym naprawdę jest wiara. Wiara nie jest tylko i wyłącznie przekonaniem, że Bóg istnieje. Wiara jest zaufaniem Bogu, które przemienia nasze serca i nasze życie. Dlatego Chrystus, mówiąc o modlitwie, natychmiast mówi o przebaczeniu. Bo możemy wiele się modlić, możemy często przychodzić do cerkwi, możemy nawet studiować i poznawać teologię. Ale jeżeli w naszym sercu nosimy gniew, zazdrość, pychę, urazę czy nieprzebaczenie, to coś jest nie tak z naszą wiarą. I tutaj bardzo pięknie łączą się te słowa dzisiejszej Ewangelii z czytanym również dzisiaj listem świętego apostoła Pawła do Efezjan. Apostoł modli się za wierzących i mówi, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Zamieszkał w sercach waszych. Zwróćmy uwagę, że nie tylko, żeby Chrystus był obecny w naszym życiu, był pośród nas od czasu do czasu. Nie tylko, żebyśmy pamiętali o nim w niedzielę i w przeciągu kolejnych dni. Apostoł Paweł prosi, aby Chrystus zamieszkał na stałe w naszych sercach. A jeśli Chrystus naprawdę mieszka w nasz sercu człowieka, to zaczyna się w nim dokonywać przemiana. Znika powoli nienawiść, pojawia się przebaczenie. Znika pycha, a pojawia się pokora. Znika lęk, pojawia się zaufanie Bogu. I właśnie dlatego Chrystus w swych kolejnych słowach mówi o górach. Kto powie tej górze, przenieś się i rzuć w morze. My często myślimy o górach jako o wielkich problemach, które stoją przed nami. Choroba, trudna sytuacja rodzinna, problemy finansowe, zawodowe, samotność, cierpienie. Ale czasami największa góra znajduje się nie przed nami, lecz w nas. Jest nią gniew, jest nią pycha, arogancja, obojętność, jest nią nieprzebaczenie. I może nawet od lat prosimy Boga, Panie, zmień tę sytuację, zmień tego człowieka. A Bóg mówi do nas, pozwól najpierw mnie zmienić Twoje serce. Dlatego, kiedy dzisiaj stajemy do modlitwy, przypomnijmy sobie słowa Chrystusa. Przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. Może w naszym sercu jest rana przed wielu lat i ciężko jest przebaczyć. Lecz przebaczyć nie znaczy powiedzieć, że zło było dobre. Nie znaczy również, że mamy powiedzieć i zapomnieć o krzywdzie. Przebaczyć znaczy oddać tę ranę Bogu i powiedzieć, Panie, ja nie chcę więcej żyć nienawiścią. Ty zajmij się moją raną. Naucz mnie przebaczyć. I wtedy zaczyna się przesuwać ta największa góra, góra naszego serca. Święty Paweł mówi, że Chrystus może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. My prosimy Boga, aby zmienił jedną sytuację, a On chce przemienić całego człowieka, całego nas. Dlatego, bracia i siostry, przynieśmy dzisiaj Chrystusowi wszystkie nasze góry. Te, które są wokół nas, a przede wszystkim te, które nosimy w swoim sercu. A wtedy nasza wiara nie pozostanie tylko słowem. Stanie się życiem. Nasza modlitwa nie będzie tylko prośbą o zmianę świata wokół nas. Stanie się szczerą i pokorną prośbą. Boże, zmień najpierw moje serce. Niech Chrystus zamieszka w naszych sercach przez wiarę, abyśmy jak apostoł, mówi, byli w miłości wkorzenieni i ugruntowani i mogli coraz głębiej poznawać miłość Chrystusa. Amin.

0: Zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Jest to program, w którym prowadząca opowiada nam o interesujących wydarzeniach i inicjatywach w województwie podlaskim.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tapet w Ciekawym Podlasiu bierzemy akcję pod nazwą Team Podlaskie, czyli wsparcie sportowców przez województwo podlaskie. Sportowcy reprezentują różne dyscypliny na najwyższym poziomie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. To właśnie im powierzono rolę reprezentowania i budowania prestiżowej marki naszego województwa. W miniony piątek wicemarszałkowie Wiesława Burnos i Marek Malinowski przekazali nagrody członkom Team Podlaskie. Jest to program wsparcia utalentowanych sportowców reprezentujących województwo podlaskie. Jego celem jest nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodników, ale także pomoc w dalszym rozwoju sportowej kariery i przygotowaniach do kolejnych startów. Sport to jedna z najlepszych form promocji województwa podlaskiego, a wy robicie to znakomicie, podkreślił podczas konferencji wicemarszałek Marek Malinowski. Sportowcy otrzymali nagrody w wysokości od 10 do 18 tysięcy złotych. Te nagrody to oczywiście wyraz uznania dla wszystkich sukcesów, jak również wsparcie w treningach i przygotowaniach do kolejnych sezonów. Program ma również pomóc w zatrzymaniu sportowych talentów w naszym regionie. Sukcesy członków Team Podlaskie mają być inspiracją dla młodego pokolenia oraz zachętą dla dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu. Wiesława Burnos i Marek Malinowski pogratulowali zawodnikom dotychczasowych osiągnięć oraz przyznanych im nagród. Życzyli powodzenia w kolejnych startach oraz dalszych sukcesów. W imieniu sportowców natomiast głos zabrała Maria Żodzik, skoczkini wzwyż, która ma na swoim koncie m.in. srebrny medal Mistrzostw Świata w Tokio w 2025 roku, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham w 2026 roku oraz dwa złote medale Mistrzostw Polski zdobyte w 2024 i 2025 roku. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się na piątkową konferencję wręczenia nagród dla członków Team Podlaskie.
3: Dzień dobry, witamy Państwa w tym wyjątkowym dniu, w którym chcemy docenić najlepszych sportowców województwa podlaskiego, którzy stanowią o marce Team Podlaskie. Cieszymy się, że Państwo jesteśmy i dziękujemy za Wasz udział. Ogromne brawa. Witam Zarząd Województwa Podlaskiego. Są dzisiaj z nami wicemarszałkowie, pani Wiesława Burnos oraz pan Marek Malinowski, który w zarządzie odpowiada za sport. Tutaj jest z nami także i witamy pana Jana Zalewskiego, wiceprezesa KS Podlasie Białystok. Witam wszystkich zgromadzonych, media. Panie marszałku, zapraszam.
4: Pani marszałek, szanowni sportowcy, trenerzy, opiekunowie, mam dzisiaj do przekazania same dobre rzeczy. Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje. Także na koniec jeszcze raz gratuluję wam przede wszystkim tych sukcesów sportowych, przyznanych dzisiaj nagród i życzę powodzenia na przyszłość. Mogę tylko dodać, że żeby osiągnąć takie sukcesy, to na pewno jest potrzebny talent i wy wszyscy to macie, ale żeby osiągnąć też takie sukcesy, to na pewno jest potrzebna praca, ambicja i wytrwałość w dążeniu do celu. I wiem, że to macie. Jeszcze raz powodzenia na przyszłość.
3: Mimo wielu zgrupowań i zajętości znaleźliście Państwo czas, żeby być tutaj dzisiaj z nami i za to Wam dziękujemy. Przejdźmy zatem do wręczenia pierwszych nagród w ramach Team Podlaskie. Będą to panowie, zapraszam, Arszlabek Salimow oraz Majrbek Salimow. Zapraszam panowie z sukcesami, zapraszamy z sukcesami. Panowie reprezentują od kilku lat już zapasy w stylu klasycznym, klub sportowy KS Wschód. Jeśli jest z nami trener pan Robert Wajszczuk, to także zapraszamy do przyłączenia się tutaj do nas, do wspólnego zdjęcia. Panowie osiągnęli wiele sukcesów w 2025 roku, ale już i w tym, w 2026 roku. Pan Arszlabek Salimow zajął już wicemistrzostwo Polski seniorów, a brat zdobył złoty medal i mistrzostwo Polski seniorów. Gratulujemy. Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrodę odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów w niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Panie prezesie, gratulujemy. Ale jest z nami i zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Gratulujemy. Maria Andrzejczyk, czy jest z nami? Nie ma Marysi Andrzejczyk z nami, Lux Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Serdecznie gratulujemy, nagrodę przekażemy. Jest z nami Justyna Regucka, Doilidy Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Gratulujemy. Zapraszam Karolinę Bronowicz. Ten sam klub, Doilidy Białystok, kanu i kajak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Serdecznie pani gratulujemy. Karolina Bronowicz. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów. Występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Gratulujemy. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec. Uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzostwo międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Gratulujemy. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok, trener Michał Mróz, uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. Gratulujemy. Kaja Lach. Aleksander Kitewski, zapraszam. Reprezentuje spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Tak jest, pani marszałek, kajakarstwo klasyczne w kategorii wiekowej senior. W 2025 roku piąte miejsce w Mistrzostwach Świata oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów. Gratulujemy. Zapraszam pana Pawła Arciszewskiego, zawodnik Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start. Trener to Artur Mioduszewski, kolarstwo górskie oraz kolarstwo szosowe. W 2025 roku pan Paweł wywalczył także szereg tytułów. Gratulujemy. Rafał Czuper to kolejny w ekipie Team Podlaskie w zastępstwie pana Rafała. Dyplom gratulacje odbiera Mariusz Rodzik, wiceprezes Stowarzyszenia Start. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Pan Maciej Burzyński także reprezentuje Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start. Trenerka to pani Monika Sobolewska. Pan Maciej uprawia strzelectwo sportowe w kategorii wiekowej senior. Szereg tytułów na Mistrzostwach Polski oraz Europy w parastrzelectwie. Gratulujemy. Paweł Adamski to kolejny laureat Team Podlaskie. Pana Pawła z nami nie ma. W zastępstwie jest pani Beata Adamska. Mama pana Pawła, zapraszamy. Jednocześnie wiceprezes klubu, w którym startuje pan Paweł, ŁKS Juwenia Białystok. Trenerka Urszula Kamińska. Paweł Adamski, drugie miejsce Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski. Bardzo gratulujemy. Pani Beato, proszę jeszcze nie odchodzić, bo pani także odbiera nagrodę w imieniu kolejnego zawodnika ŁKS Juwenia Białystok, Łukasza Kuczyńskiego. Łukasz Kuczyński, kategoria senior w short tracku, trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Pekinie, drugie Europy w Dreźnie oraz Mistrzostwo Polski, drugie i trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy. Kolejny laureat ŁKS Juwenii Białystok, którego nie ma z nami ze względu na treningi, to Michał Niewiński. Tutaj nagrodę odbiera wiceprezes klubu, pani Beata Adamska. Zapraszamy raz jeszcze. Michał Niewiński, znany wszystkim, niesamowicie wesoły zawodnik, z jego poczuciem humoru, uśmiechem chyba spotkaliśmy się wszyscy, nawet jeśli chodzi tylko o zdjęcia. Zawodnik short tracku, gratulujemy serdecznie. Kolejni zawodnicy ŁKS Juwenii Białystok także nie mogli być dzisiaj z nami. To Gabriela Topolska i Natalia Maliszewska. Tutaj nagrody w ich imieniu odbierze pan Janusz Bielawski, prezes klubu ŁKS Juwenia Białystok. Gabriela Topolska i Natalia Maliszewska to oczywiście short track i wiele nagród w Mistrzostwach Europy i Świata. Serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, zanim wykonamy tutaj wspólną pamiątkową fotografię o zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli Was wszystkich, poproszę panią Marię Rzodzik.
5: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana. I zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i ja osobiście bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i mogę reprezentować nasz region. Dziękuję.
3: Dziękujemy serdecznie, a my się cieszymy, że możemy Państwa sukcesy poznawać i gratulować i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach, w którym będziemy świętować właśnie Wasze sukcesy. Państwo marszałkowie, dziękuję. Dziękuję wszystkim zgromadzonym. Dziękuję Wam, drodzy Państwo. Do zobaczenia.
2: Drodzy Państwo, sport to zdrowie i o tym wie każdy. Nie każdy jednak stawia go na pierwszym miejscu i traktuje jako sposób na życie, co oczywiście jest w zupełności normalne. Zachęcam jednak do regularnego uprawiania sportu, do regularnego ruszania się, do regularnej aktywności fizycznej, zwłaszcza w tych najbliższych dniach. Kolorowa polska złota jesień nie musi oznaczać długich wieczorów spędzonych na kanapie. To idealny czas, by wyjść na spacer, pobiegać, pojeździć na rowerze, czy po prostu poruszać się na świeżym powietrzu. Regularna aktywność pomaga zadbać o zdrowie, poprawia samopoczucie i dodaje energii, której jesieni często nam brakuje. Nie trzeba od razu oczywiście zaczynać od intensywnych treningów. Główny i najważniejszy jest ruch, który sprawia nam przyjemność. Załóżcie zatem wygodne buty, wyjdźcie z domu, Radio Ortodoksja weźcie ze sobą na słuchawki i cieszcie się jesienią w ruchu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 23 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o wizycie metropolity Czarnogóry Joannicjusza, rozpoczęciu roku akademickiego w prawosławnym seminarium duchownym i prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej. Dobiega końca wizyta Jego Ekscelencji Najprzywilejniejszego Joannicjusza, metropolity Czarnogóry i Przymorza na terenie diecezji białostocko-gdańskiej. Hierarcha w niedzielę odwiedził męski monaster Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu, gdzie sprawował liturgię. Wieczorem sprawował całonocne czuwanie w żeńskim monasterze Narodzenia Bogu Rodzicy w Zwierkach, w święto monasteru. Następnego dnia służył boską liturgię w parafii prawosławnej Hagia Sofia w Białymstoku. Wieczorem przewodniczył całonocnemu czuwaniu podczas święta przeniesienia relikwii świętego męczennika Gabriela, a wczoraj uczestniczył w liturgii z okazji obchodów tego święta oraz prezentacji albumu Czarnogóra – Kolory prawosławia w Centrum Kultury Prawosławnej. Święto Narodzenia Bogu Rodzicy niezmiennie łączy początek roku liturgicznego z rozpoczęciem roku akademickiego w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. Jako pierwsze z cyklu 12 wielkich świąt jest zarazem dniem, gdy studenci w odnowionym składzie spotykają się w budynku swojej Alma Mater, aby rozpocząć bądź kontynuować naukę i duchowy rozwój. Obchody święta rozpoczęło całonocne czuwanie w niedzielę 20 września. W poniedziałek świętej liturgii przewodniczył prorektor, ksiądz Tomasz Stępa, w asyście wykładowców. Po świętej liturgii w auli seminarium odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. W otwierającym przemówieniu prorektor przypomniał zebranym, z czym wiąże się bycie seminarzystą. Człowiek przygotowujący się do służby kapłańskiej powinien pilnować, by swym życiem prowadzić siebie samego oraz drugiego człowieka do Chrystusa. Proces kształtowania seminarzysty nie odbywa się wyłącznie w sali wykładowej, a przede wszystkim podczas nabożeństw, wspólnej modlitwy, codziennych obowiązków oraz w relacji z bliźnim. Następnie studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy, oficjalnie rozpoczynając naukę w seminarium. Wykład inauguracyjny na temat wiedza i kontemplacja wygłosił protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz. Na wstępie zaznaczył, że sama nazwa uczelni, prawosławne seminarium duchowne, sugeruje, iż czas nauki w niej to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i poszukiwanie tego, co duchowe. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej temat brzmi: Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, uczęszczających na lekcje religii prawosławnej, do spróbowania swoich sił w olimpiadzie. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o pożyteczne na całe życie informacje, sposobność rozwoju duchowego i możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całej Polski. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe nagrody, przywileje i mogą ubiegać się również o stypendia. Zgłoszenia uczestników powinny dotrzeć do Komitetu Głównego do 30 listopada. Olimpiada przeprowadzana zostanie w trzech etapach. Finał odbędzie się 12 marca 2027 roku w Białymstoku. Szczegółowe informacje, kalendarium, lista zagadnień tematycznych, literatura oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17.45 ósmy odcinek programu Agroinfo. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy. O 19.10 o bezpieczeństwie na co dzień opowiedzą inżynier Jarosław Werdoni i generał Irena Droszkiewicz. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 10 września. Cerkiew obchodzi Dzień Świętych Apostołów z grona 70 Lucjana, Apeliusza i Klemensa, świętych Minodory, Nimfodory i Mitrodory z Bitynii, Pawła Piczerskiego, Piotra i Pawła, biskupów Nicei i cesarzowej Pulcherii.

wspomnienie świętej prawowiernej cesarzowej Pulcherii. Święta Pulcheria była starszą siostrą cesarza Teodozjusza II. W 414 roku, kilka lat po śmierci cesarza Arkadiusza, 15-letnia Pulcheria została regentką przy małoletnim bracie i mądrze kierowała sprawami państwa. Troszczyła się o to, żeby młody Teodozjusz wychowywał się w cnotach i umiarkowaniu, jak i dwie ich siostry, Arkadia i Maria, które Pulcheria przekonała, żeby poszły za jej przykładem i zachowały dziewictwo przez całe swoje życie. W pałacu błyszczały one nie marną sławą próżności, ale postami, modlitwami i rękodziełami upiększającymi Boże świątynie. Zatroszczywszy

Troszczy się o to, żeby w wychowywaniu Teodozjusza najważniejsze były pobożność, sprawiedliwość i wszystkie cnoty, które powinny zdobić chrześcijańskiego monarchę. Pulcheria wybrała mu za żonę mądrą Eudokię. Do końca swych dni święta Pulcheria rozdawała większą część swego majątku ubogim i wydawała ogromne bogactwa na budowę cerkwi, szpitali, domów sierot i monasterów. Wykazywała także ogromną gorliwość w strzeżeniu czystości prawosławnej wiary. Natchniona pobożnością do Boga Rodzicy, której życie starała się naśladować, cesarzowa popierała szerzenie kultu Matki Bożej. Według tradycji właśnie kult Boga Rodzicy stał się powodem konfliktu z patriarchą Nestoriuszem. Zaniepokojony ingerowaniem cesarzowej w sprawy Kościoła, zaczął szerzyć swoje heretyckie poglądy o tajemnicy wcielenia. Jednak Pulcheria, przy poparciu świętego Proklosa, wykorzystała swój wpływ na cesarza Teodozjusza II, żeby zwołać w 431 roku w Efezie Trzeci Sobór Powszechny, który osądził Nestoriusza i ogłosił Najświętszą Dziewicę Marię prawdziwą Boga Rodzicą. Po pewnym czasie jeszcze jeden herezjarcha, Eutyches, pod wpływem wszechwładnego ministra Chryzanta zaczął szerzyć nową błędną naukę – monofizytyzm. Pulcheria pozostała na dworze jedyną obrończynią prawosławia. Pod naciskiem Chryzanta święty patriarcha Flawian i bezwolny cesarz zgodzili się wyświęcić Pulcherię na diakonisę, żeby w ten sposób odsunąć ją od spraw państwowych. Święty Flawian w tajemnicy uprzedził cesarzową, która udała się do swego pałacu Eudomon. Wyjazd świętej rozwiązał ręce heretykom, którzy wezwali cesarza, żeby przyłączył się do Efeskiego Soboru w 449 roku. Sobór ten został nazwany rozbójniczym, ponieważ usprawiedliwiono na nim heretyka Eutychesa i poddano świętego Flawiana wielu poniżeniom, z powodu których wkrótce zmarł. Zrozumiawszy swój błąd, Teodozjusz sprowadził Pulcherię na dwór, prosząc o wybaczenie i przywrócił jej władzę. Jedną z pierwszych decyzji cesarzowej było sprowadzenie relikwii świętego Flawiana i uroczyste przeniesienie ich do cerkwi świętych apostołów. Chcąc uczynić Konstantynopol miastem Boga Rodzicy, Pulcheria założyła cerkiew Chalkoprateia, w której złożono pas Najświętszej Dziewicy, oraz monaster Hodegon, w którym czczono ikonę Matki Bożej Hodegetri, wykonaną przez świętego Łukasza Ewangelistę. Tę ikonę cesarzowa Eudokia przysłała z Palestyny jako podarek dla Pulcherii. Z inicjatywy cesarzowej pod koniec jej życia wybudowano także cerkiew Najświętszej Marii Panny w Blachernie, główną świątynię Boga Rodzicy w Bizancjum, w której cesarz Leon I złożył później czcigodną szatę Boga Rodzicy. Po śmierci Teodozjusza w 450 roku Pulcheria wyszła za mąż za Marcjana, mądrego, starszego człowieka. Chroniąc ślub dziewictwa, żyła z nim w czystości i umiłowaniu cnót. Pierwszą troską cesarskiej pary było zachowanie pokoju w kościele. Dzięki nim został zwołany w Chalcedonie Czwarty Sobór Powszechny,
który rzucił anatemę na Eutychesa i monofizytów. Święta Pulcheria jaśniała mądrością i świętymi cnotami przez 54 lata. W pokoju odeszła do Boga w 453 roku, polecając rozdać cały swój majątek ubogim i cerkwiom. Jej relikwie zostały złożone w cerkwi świętych apostołów.

imię świętego Piotra, metropolity nicejskiego. Święty Piotr był metropolitą Nicei w pierwszej połowie IX wieku. W tym czasie panował Leon V, Armeńczyk, który prześladował czcicieli świętych ikon. Na początku, oszukany fałszywymi dowodami cesarza, hierarcha został przeciągnięty na jego stronę. Ale wkrótce uświadomił sobie swój błąd. Dzięki wpływowi przyjaciela, świętego Teodora Studyty, święty Piotr stał się zdecydowanym przeciwnikiem polityki religijnej cesarza. Teodor Studyta w wielu godnych uwagi listach wychwalał jego gorliwość w obronie prawosławia. Ikonoklasta poddał świętego Piotra okrutnym prześladowaniom. Nie kończyły się one aż do błogosławionej śmierci świętego Piotra, która miała miejsce 11 września 826 roku. 2 miesiące przed śmiercią świętego Teodora Studyty.

Najświętszej Królowej naszej, Boga Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Pan Bóg nasz stworzył człowieka i umieścił go w raju, żeby pomnażał dobro i kontemplował Boga w Jego stworzeniach. Zazdroszcząc przychylności, którą Bóg okazywał człowiekowi, diabeł skusił Ewę, pierwszą kobietę, która przywiodła do grzechu Adama. Wtedy obydwoje zostali wypędzeni z raju. Następnie Bóg dał ludziom swoje przymierze przez Mojżesza i objawiał im swoją wolę przez proroków, przygotowując rodzaj ludzki na największe dobro, wcielenie Jego jednorodzonego Syna, Słowa Bożego, który wybawia nas z sieci szatana. Przyjąwszy naszą naturę, Chrystus chciał w pełni wziąć na siebie nasze upadłe jestestwo. Oprócz grzechu, gdyż On jeden jest bezgrzeszny, jako Syn Boży. Dlatego Bóg przygotował dla Niego nieskalane mieszkanie, czystą arkę, Najświętszą Dziewicę, Boga Rodzicę. Ona, podległa śmierci i mająca wspólnotę z grzechem pierworodnym, niemniej jednak została wybrana przez Boga od początku czasów, żeby stać się nową Ewą, Matką Chrystusa Zbawiciela, źródłem naszego odkupienia i wzorem całej chrześcijańskiej świętości. Jej ojciec miał na imię Joachim. Pochodził z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia jego syna Natana. Natan zrodził Lewiego. Lewi zrodził Melchiasza i Pantera. Panter zrodził Warpatera, ojca Joachima. Żona Joachima, Anna, też pochodziła z królewskiego rodu, ponieważ była córką Mattana, potomka Salomona, syna Dawida. Mattan ożenił się z Marią z pokolenia Judy. I to oni byli rodzicami Jakuba, ojca Józefa cieśni, i jeszcze trzech córek, Marii, Sowi i Anny. Maria urodziła Salomę, która stała się położną. Sowia urodziła Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela, a Anna urodziła Marię, Boga Rodzicę, która nosiła to samo imię, co jej babka i ciotka. Elżbieta i Salome, krewna Anny, były kuzynkami Boga Rodzicy. Opatrzność Boża chciała wskazać na niepłodność ludzkiej natury przed przyjściem na świat Chrystusa. Bóg nie dawał Joachimowi i Annie potomstwa aż do ich podeszłego wieku. Joachim był bogaty i sprawiedliwy. Nie przestawał modlić się i składać ofiary, żeby Bóg zdjął z niego i z jego żony hańbę bezpłodności. Pewnego razu, w dniu świątecznym, przyszli do świątyni i złożyli dary. A jeden z obecnych tam ludzi powiedział Joachimowi: „Nie powinieneś składać darów razem z nami, gdyż nie masz potomstwa”. Ukłuty w samo serce Joachim nie wrócił do domu, ale udał się w góry, żeby płakać i modlić się do Boga. W tym czasie Anna w swoim ogrodzie też wylewała gorzkie łzy i zanosiła do Boga gorące modlitwy. Pan Bóg nasz, szczodry w miłosierdziu i pełen współczucia, usłyszał ich modlitwy i posłał do Anny archanioła Gabriela, zwiastuna Bożej przychylności i zbawienia. Od posłańca Bożego Anna dowiedziała się, że w swej starości urodzi dziecię i wieść o tym rozejdzie się po całej ziemi. Napełniwszy się zdumieniem i radością, zawołała: „Żyje Pan Bóg mój, jeśli urodzę dziecię, to czy będzie to chłopiec lub dziewczynka, oddam je jako dar Panu memu i będzie ono służyć Jemu
przez całe swoje życie. Anioł ukazał się także Joachimowi i kazał mu udać się w drogę wraz ze stadami, pospieszyć do domu i radować się razem z żoną i całym domem, gdyż Bóg położył kres ich hańbie. Po 9 miesiącach Anna urodziła dziecko. Zapytała położną: kogo urodziłam? Ta odpowiedziała: córkę. Anna zawołała: wysławiła się moja dusza w tym dniu, i łagodnie położyła niemowlę obok siebie. Gdy zakończyły się dni oczyszczenia matki, ustanowione przez prawo, Anna podniosła się, umyła, podała pierś niemowlęciu i nazwała je Marią, czyli imieniem, które już niejasno słyszeli praojcowie, sprawiedliwi i prorocy. Imieniem, przez które Bóg zrealizował to, co było w tajemnicy przewidziane od stworzenia świata. Z każdym dniem dziecko wzrastało. Gdy Maria miała 6 miesięcy, matka postawiła ją na ziemi, chcąc sprawdzić, czy może już stać. Gdy Maria zrobiła 7 kroków i znów przylgnęła do Anny, matka podniosła ją i powiedziała: żyje Pan Bóg mój. Nie będziesz chodzić po tej ziemi, aż nie wprowadzę cię do świątyni Bożej. W pokoju Marii przygotowywała święte miejsce, żeby nic złego lub skalanego nieczystością tego świata nie mogło tam przeniknąć. Tylko nieskalane dziewice przychodziły do niej do domu bawić się z dzieckiem. Gdy Maria skończyła rok, Joachim wydał wielkie przyjęcie i zwołał kapłanów, uczonych w piśmie, starszych narodu i cały lud Izraela. Przyniósł swoją córkę kapłanom, którzy ją pobłogosławili, mówiąc: Boże ojców naszych, pobłogosław to dziecko i daj imię sławne we wszystkich pokoleniach. Cały lud odpowiedział: niech tak będzie. Amen. Następnie Joachim przyniósł ją arcykapłanom, a oni pobłogosławili ją i powiedzieli: Boże Najwyższy, stąp do tego dziecięcia i daj jej najwyższe i nieprzemijające błogosławieństwo. Anna odniosła Marię do pokoju, przycisnęła do piersi i zaśpiewała Bogu pieśń chwały. Zaśpiewam pieśń Panu, bowiem On stąpił do mnie i wybawił mnie ze zniewag mych wrogów i dał mi owoc swej sprawiedliwości. Jedyny i tak wielki przed Jego oczyma. Któż ogłosi teraz synom Rubena, że Anna została matką? Dowiedzcie się 12 pokoleń Izraela, że Anna została matką. Potem położyła Marię w świętym miejscu, urządzonym w pokoju, żeby przygotować ją do wprowadzenia do świątyni Bożej. I znów wyszła do gości, którzy radowali się i sławili Pana, Boga Izraela.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Dziś, proszę Państwa, będziemy zwiedzać podlaski ratusz. Ratusz w Bielsku Podlaskim. Ilekroć jestem docelowo lub przejazdem w Bielsku Podlaskim, no coś mnie, proszę Państwa, bezwolnie zmusza, abym przejechał ulicą Adama Mickiewicza, by w centralnym punkcie tego miasta pod numerem 45 no po raz kolejny zachwycić się majestatycznym pięknem późnobarokowej budowli miejskiego ratusza, zaprojektowanego przez znanego architekta Jana Sękowskiego. Jego fundatorką w latach 1776-1780 była Izabela Branicka, żona naszego hetmana koronnego Jana Klemensa Branickiego. Przez lata i wieki ratusz prawie w niezmienionej architektonicznej formie, no pomimo jego kilku modernizacji oraz zmienianych funkcji wnętrza, no ciągle, proszę Państwa, posiada swoją taką niepowtarzalną klasę. Ten dwukondygnacyjny, prostokątny w przekroju gmach, ze ściętymi narożnikami, przykryty czterospadowym dachem z czerwoną dachówką, zakończony kwadratową wieżą zegarową, zakończoną metalową iglicą i z blaszanym owadem noszącym datę budowy ratusza, no myślę, że zachwyca chyba wszystkich i to nie tylko miejscowych bielszczan. W swojej historii był w XIX wieku siedzibą sądu powiatowego, komisariatem policji, sklepem, no a po zakończeniu II wojny światowej to urzędowała w nim Miejska Rada Narodowa. Był tam także Urząd Stanu Cywilnego i Biblioteka Miejska. Od 15 października 1984 roku jest on wyłączną siedzibą oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, którym do niedawna przez, proszę Państwa, aż 30 lat kierowała pani Alina Dębowska, nazywana, zresztą nie tylko w Bielsku, przez bardzo wielu ludzi ambasadorem Bielska Podlaskiego. Przez lata bardzo lubiłem bywać w tym muzeum, słuchać pani Aliny i podziwiać owoc jej zawodowego, oddanego temu muzeum życia, jakim jest podziwiana chyba no już przez cały świat kolekcja ludowych ręczników, no a także liczne eksponaty obrazujące Bielsk Podlaski na przestrzeni kilku ostatnich wieków. Słynne ręczniki z Bielskiego Muzeum, wzbogacone, wyszywane albo też haftowane, takie niepowtarzalne wzory, ornamentu, postacie, ludowe przysłowie i sentencje, to naprawdę cudowne relikty nie tylko z Podlasia, które towarzyszą każdemu z nas od chwili urodzin, przez codzienne życie, aż do jego fizycznego końca. I tylko kiedy znowu, proszę Państwa, pojadę do Bielska Podlaskiego nacieszyć oczy zapewne nowymi eksponatami tamtejszego muzeum, to niestety już nie mogę posłuchać kolejnych opowieści wspaniałej etnografki pani Aliny Dębowskiej.

0: A teraz wysłuchajmy audycji Agroinfo. To program przygotowany z myślą o rolnikach i wszystkich, którzy interesują się sprawami polskiej wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont, i tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu. 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2000 wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele, związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzysy.
2: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
3: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
2: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
3: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
2: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
3: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
2: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
3: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, m.in. suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
2: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
2: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
2: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, RENUR, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: Za nami audycja rolnicza. Posłuchajmy trochę muzyki cerkiewnej.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu, tego oryginalnego i jedynego w swoim rodzaju, ku czci Bogu Rodzicy. Jest to najwznioślejsza forma hymnografii poświęconej Matce Bożej i wzór dla innych utworów w tej formie. Za autora oryginału przyjmuje się świętego Romana Melodosa, ale utwór wraz z biegiem historii przeszedł kilka zmian. Nie zmieniło się najważniejsze i najbardziej charakterystyczne pozdrowienie. Raduj się, oblubienico dziewicza.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Głównym tematem utworu jest tajemnica wcielenia Syna Bożego, gdyż wszystkie tematy w akatyście prowadzą do mistycznego planu zbawienia. Bogu Rodzica jest wychwalana tu z uwagi na swoje fiat, czyli zgodzenie się na uczestnictwo w tym planie, ale również z powodu swej bezgrzeszności z wolnej woli. Zawsze jednak sławiona jest w kontekście jej udziału we wcieleniu.

0: Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Ekspert odpowiada. W programie generał Irena Dorożkiewicz oraz inżynier Jarosław Werdoni rozmawiają o bezpieczeństwie na co dzień. Poruszają m.in. tematy związane z zagrożeniami wynikającymi ze zjawisk atmosferycznych oraz sposobami ochrony przed różnego rodzaju oszustwami z wykorzystaniem internetu i telefonii komórkowej.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Zapraszamy słuchaczy Radia Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert odpowiada. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć naszego ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Zatytułowaliśmy nasze spotkanie Od powodzi do phishingu. Poruszymy zagadnienia bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia wywołanego zjawiskami atmosferycznymi, ale także ochroną przed różnymi sposobami oszustw wykorzystywanych z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych, internetu czy telefonii komórkowej.
3: Zgadza się. W czasie pokoju największe zagrożenia często przychodzą z dwóch stron, z przyrody i z internetu. Przy mikrofonie Jarosław Werdoni oraz Irena Dorożkiewicz. Dzień dobry.
2: Nasza dzisiejsza audycja jest nieco odmienna od poprzednich. Nie uczestniczy w niej zaproszony ekspert. Sami postaramy się zwrócić Państwa uwagę na szereg niebezpieczeństw, z którymi możemy zetknąć się w naszym codziennym życiu. Zaczniemy od awarii technicznych i zjawisk przyrodniczych, a następnie przeniesiemy się do świata wirtualnego, w którym oszuści tylko czekają na nasz pośpiech, chęć łatwego zysku, tanich zakupów, czy wręcz wywołania strachu lub paniki.
3: Zacznijmy od sytuacji, która nawet w XXI wieku potrafi sparaliżować całe miasto, czy też nawet państwo. Wieczór, zima, nagle gaśnie światło. Nie działa telewizor, router, lodówka. Co robimy w pierwszej minucie?
2: Przede wszystkim zachowajmy spokój. Panika jest złym doradcą. Po drugie, po kilku czy kilkunastu minutach sprawdźmy, czy to jest poważniejsza awaria, czy tylko lokalnie. Być może to u nas w naszym domu czy bloku coś się złego dzieje. Po trzecie, jeśli jest ciemno, wieczór czy noc, sięgnijmy po latarkę czy świecę. Choć tu należy zauważyć, że otwarty ogień to większe ryzyko pożaru. W większych aglomeracjach miejskich najdalej po kilku minutach powinna się pojawić energia elektryczna. Te systemy lepiej działają i mają wiele rezerwowych obwodów zasilania. W terenie wiejskim jest nieco gorzej. Silne wiatry, intensywne opady śniegu, grad mogą spowodować uszkodzenia linii elektroenergetycznych i stosowne służby nie będą w stanie szybko usunąć tych awarii. W takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość. Przerwa w dostawie energii elektrycznej może potrwać kilka czy nawet kilkanaście godzin.
3: No dobrze, a co w takim razie z jedzeniem w lodówce na przykład? Albo, no przecież mrożonki się psują, tak? I co z nimi?
2: No tak, jeżeli jest to zima, to problem jest nieco łatwiejszy. Natomiast w ciepłe dni to niestety musimy zadbać o pewne zasady korzystania z lodówek i zamrażarek. Współczesne lodówki i zamrażarki mają bardzo dobrą izolację termiczną i w zasadzie przez dobę, czasami nawet dłużej, nic złego nie powinno się zdarzyć z zgromadzonymi zarówno w lodówkach, jak i w zamrażarkach artykułami spożywczymi. Ale pod jednym warunkiem, że nie będziemy do tych lodówek czy zamrażarek co chwilę sięgać. Czyli tutaj musimy zachować odpowiedni rygor i z odpowiednią...
3: I rozsądek.
2: I rozsądek, ażeby nie wyprowadzać tego chłodu, czyli żeby nie wprowadzać ciepła do naszej lodówki czy zamrażarki. Natomiast należy też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż jeżeli w ciągu godziny lub dwóch nie będzie dalej energii elektrycznej, to to należy spróbować się dodzwonić na infolinię dostawcy energii elektrycznej i spróbować wyjaśnić, jaka jest skala awarii, kiedy można się spodziewać, że będzie usunięta ta awaria, ale może zaistnieć taka sytuacja, że tej awarii nikt nie zgłosił i też musimy wtedy już zainicjować sami tę zgłoszenie tej awarii. No i jest tutaj jedna bardzo istotna sprawa. Pamiętajmy, że jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia, to nie czekamy tej godziny, dwóch czy tam 15 minut, a natychmiast musimy poinformować stosowne służby poprzez telefon alarmowy i służby natychmiast będą reagowały. Także tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakąś swobodę i dowolność. No cóż, sprawa jest też taka, że jeżeli awarie będą poważne, to może się okazać, że również i sieć telefoniczna nie będzie działała. No, tylko telefony alarmowe będą, ale już na przykład na infolinię do zakładu energetycznego nie dodzwonimy się. Nie dodzwonimy się do sąsiadów, nie dodzwonimy się do członków rodziny. Także czasami warto jest poinformować, po 15 minutach nie ma energii, zadzwonić, że słuchajcie, u mnie nie ma prądu, być może nie będziemy mieli kontaktu. I w takich sytuacjach, kiedy są, czy miejsca, w których mamy zainstalowane swoje urządzenia i często bywają przerwy, warto jednak posiadać alternatywne źródło energii. No, dzisiaj technika fotowoltaiczna jest rozpowszechniona, ale to jeszcze plus musi być magazyn energii i urządzenie dostosowane do pracy autonomicznej, czyli przy braku sieci zasilającej. No i agregaty prądotwórcze. Ale tutaj znowu kolejna sprawa. Nie możemy tych systemów sami uruchamiać. Wiem, niektórzy są tacy śmiałkowie, natomiast te instalacje powinny być i zaprojektowane, i podłączane przez specjalistów, wykwalifikowane firmy z odpowiednimi uprawnieniami, bo to można zrobić więcej sobie i nie tylko sobie krzywdy niż pożytku. W takich sytuacjach bardzo istotnym też jest posiadanie radia, bo jeżeli nie mamy telefonii komórkowej, nie mamy internetu, nie mamy prądu, no nie mamy nic. Znaczy ja abstrahuję od sytuacji, że tam...
3: Odłączeni jesteśmy od wszelkiej informacji.
2: Tak. I tu pozostaje ewentualnie radio. Tak, ale znowu, to radio musi mieć autonomiczne zasilanie. Dosyć dobrym rozwiązaniem jest telefon komórkowy, który w większości przypadków posiada wbudowane radio. Natomiast trzeba bazować na takim rozwiązaniu, które pozwoli skomunikować się z zewnętrznym światem, tak jak mówisz właśnie, za pośrednictwem niezależnego i wiarygodnego źródła informacji. Oczywiście może to być taka skrajna tylko sytuacja, chociaż na przełomie roku, z końcem grudnia, na przełomie grudnia i stycznia w okolicach Białegostoku, w gminie Zabłudów, mieliśmy przerwę w dostawie energii elektrycznej blisko dwie doby. I tu już się zaczynały problemy, bo oczywiście po pół godziny przestają działać telefony, nie mamy nic, lodówka i zamrażarka, o czym już mówiliśmy, no...
3: Z wielką ostrożnością trzeba podejść.
2: Super, tak. To był sezon zimowy, więc można było na taras czy na balkon wynieść artykuły spożywcze z lodówki, ale zamrażarka niestety się zamraża. Także tutaj wtedy ten rezerwowe źródło zasilania jest już niezbędne. Ale tak jak już mówiłem, w granicach jednej doby to jest to bezpieczne i możemy w miarę spokojnie sobie funkcjonować. Jeżeli już brak tej dostawy energii jest dłuższy, no to tutaj już trzeba podejmować jakieś kroki. No jeżeli jest możliwość, to można wywieźć do gdzieś zaprzyjaźnionych, czy do rodziny, czy do znajomych, te zamrożone produkty, no ale pod warunkiem, że u nich też jest energia elektryczna.
3: No właśnie chciałam to powiedzieć, że z

0: Nie, chyba teraz konieczność w domach. I, a co dobra, no teraz jeszcze są takie dodatkowe jak powerbanki i rzecz jakby najistotniejsza, jedzenie mówiliśmy, a co z zapasami wody?
1: No tak. I tutaj znowu, zależy od tego, na jakim obszarze znajdujemy się. W mieście teoretycznie, jeżeli, tak jak już mówiłem, zanik tej energii, czy brak energii, pewnie nie będzie zbyt długi. Jeżeli będzie zbyt długi, to mamy za to też dostęp do sklepów, które będą pracowały, być może, jeżeli...
0: A jeśli będzie blackout?
1: No niestety.
0: Wtedy też?
1: Sklepy też niestety się...
0: Bankomat nieczynny.
1: Nie ma możliwości ani wybrania pieniędzy z banku, ani zapłacenia kartą w sklepie. Terminale nie pracują. Nie wiem, jakie są przepisy w sklepach, bo wiem na pewno, że jeśli są to krótkotrwałe przerwy w zasilaniu, to sklep przestaje funkcjonować.
0: No właśnie.
1: Mają zwykle swoje UPS-y, jakieś tam układy podtrzymania, ale niestety to na czas jakiś tylko i wyłącznie. Tak, te powerbanki nam chętnie wypełniają swoją rolę i możemy część urządzeń zasilić. Tym niemniej należy pamiętać, że jeśli telefon nie działa, to i ten powerbank jest średnio potrzebny. To chyba, że do zasilania jakiejś latarki, czy właśnie radia, na przykład podładowanie radia.
0: Tak.
1: I w takim układzie, żeby być przygotowanym na takie nieco dłuższe
0: powiedzmy sobie sytuacje kryzysowe. No,
1: też sytuacje kryzysowe. Tak. Wywołane najczęściej sytuacją, jakimiś warunkami atmosferycznymi, ale i różne mogą być inne jeszcze powody. To dobrze jest mieć, zresztą stosowne, odpowiedzialne za bezpieczeństwo nasze służby sugerują, ażeby mieć czy plecaki, czy skrzynki jakieś takie, w których mamy zgromadzone niezbędne rzeczy, które mogą nam być na te potrzeby takiej sytuacji kryzysowej, możemy je użyć. Właśnie po to, żeby nie trzeba było w chwili, kiedy brakuje energii elektrycznej, a jest na przykład okres jesienno-zimowy, szybko zapada zmierzch i wtedy po omacku zaczynamy szukać
0: latarki,
1: świecy, tudzież
0: baterii, bo
1: jest latarka, ale bateria jest zużyta i trzeba coś tam zamienić. I to już pomijam to, że to taki element niepokoju się wkrada, ale i poza tym niechcący można się potknąć, upaść, zwłaszcza starsze osoby, także lepiej, jeżeli coś jest w określonym miejscu i wtedy do niego sięgamy. I myślę tutaj też dobrze było, żeby woda była zgromadzona, przynajmniej kilka buteleczek na bezpośrednie potrzeby spożywcze.
0: Tak.
1: I też nie przeszkadza, jeżeli tam jakaś konserwa by się znalazła.
0: Oczywiście, albo jakiś bek.
1: Albo jakiś bek, tak. Często chociaż w tej chwili już trochę mniej tych przetworów robimy w domach, zawsze coś tam jest, ale trzeba pamiętać również o takich sytuacjach, że nie mamy możliwości dojścia do sklepu i kupienia czegoś. No i gotówki troszeczkę mieć trzeba. Jak sklep jest zamknięty, to i gotówka może tutaj niewiele pomóc. Także tak sytuacja tutaj wygląda. No, podobnie z dokumentami. Bo jeżeli gdzieś powódź jest, może tutaj w naszym regionie to mniejsze to jest niebezpieczeństwo.
0: Ale gdyby na przykład jakaś szła trąba powietrzna.
1: A to już tak, różnie może być. I trzeba, dom będzie zniszczony, dachy zaczynają spadać.
0: Fruwać.
1: Tak, i musimy, czy też straż pożarna, czy też inne służby nas będą ewakuować, no to jednak dobrze mieć ze sobą dokumenty również. I tu znowu, żeby tego nie szukać gdzieś tam w jakiejś panice, bo to może, to nie przyspieszy akcji i inni mogą też czekać przecież na pomoc.
0: No tak. Mówiłeś o wodzie, tak, że dobrze mieć trochę butelek z tą wodą u siebie w domu, a no to wiadomo, woda to podstawa każdego funkcjonowania. A co jeśli, bo się może tak zdarzyć, nie ma miejsca do jej przechowywania?

0: znowu, w miastach trochę trudniejsza sytuacja jest, bo faktycznie tego miejsca może być mało. Na terenie wiejskim często są studnie, czy też własne ujęcia wody.
1: Ale tutaj to... jest takie niebezpieczeństwo, że w przypadku ulewnych deszczy, tak? Czy też powodzi, no to ta woda też nie jest do końca zdatna do picia.
0: Jeżeli tak? Studnia jest nieszczelna, to niestety tak. I tutaj to już musimy się zorientować, bo może się okazać, że możemy sobie więcej krzywdy zrobić, pijąc wodę, no, zatrutą, powiem to tak, w uproszczeniu. Tak. Oczywiście są sposoby na uzdatnianie wody. Mhm. Są dostępne filtry. No, z tym, że to już trzeba wykonać świadomy ruch. Do stosownego sklepu się udać, bo to nie są filtry, które stosujemy
1: w domu. Nie są dzbankowe takie filtry, czy butelkowe po prostu.
0: Tak, jak że są. Tam sobie do butelki tak. I tak dalej, bo to muszą być filtry, które również mikroorganizmy, bakterie i również,
1: tak,
0: ale i również niektóre no, składniki jakieś tam mineralne, czy jakieś inne, które mogą być szkodliwe dla człowieka, też eliminują. Czyli to jest z węglem tam aktywowanym prawdopodobnie i tak dalej. Także mówię, że takie filtry są. Można by
1: one wytrzymują te filtry? No takie, bo wiem, że to się nazywają słomkowe jakieś filtry,
0: tak, są
1: czy jakieś
0: z mikromembraną. Z mikromembraną i niektóre z nich to mają dosyć dużą wydajność rzędu nawet kilku tysięcy litrów. Mm. Natomiast nie używałem, więc nie potrafię.
1: No to przynajmniej tak producenci zapewniają.
0: Tak, producenci zapewniają, no, tak. Że tak to jest.
1: Ale tak czy inaczej, to taką wodę trzeba pamiętać o tym, żeby taką wodę zawsze jednak przygotować przed spożyciem.
0: Bezwzględnie.
1: Jak ważne gotowanie wody, takiej wody przed spożyciem, pokazują takie sytuacje, które ostatnio się zdarzyły na przykład no, w okolicznych tutaj gminach dookoła Białegostoku, czyli w gminie Grabówka, czy też w gminie Zabłudówki, gdy woda w gminnym wodociągu była całkowicie niezdatna do użycia bezpośredniego, bo tam znaleziono jakieś bakterie coli. Więc rzeczywiście, no chyba tylko do toalety, nawet do prania chyba, one się nie nadają.
0: Tak.
1: Wodę zaczęto dostarczać cysternami do okolicznych też wsi, tam na ulicach stały cysterny i mimo ostrzeżeń, które były ogłaszane ludziom, też mówiono, że taka woda, mimo tego, że ona jest czysta, pozbawiona tych bakterii coli, no to wiadomo, że cysternę tam się nigdy aż tak bardzo nie wyczyści, żeby ona była czyściutka, że należy taką wodę przegotować. Niektórzy poszli po przysłowiowej bandzie i usiłowali nie gotować, a spożywać tą wodę i no niestety problemy żołądkowe u nich, które się zdarzyły, pokazały, że tak się nie robi.
0: No ale szkoda, że niektórzy się uczą na błędach, a nie chcą uwierzyć
1: właśnie w
0: informacje przekazywane przez stosowne służby. Ostatnio coraz częściej dostajemy chyba w postaci SMS-ów krótkie informacje o warunkach pogodowych, uprzedzają nas o wichurach, gradzie, zbliżającym się jakiejś trąbie powietrznej, ale także o wysokich temperaturach, czyli o upałach, czy też mrozach. Jak zachować się, gdy dostajemy taki alert? On zresztą nosi nazwę RCB.
1: Tak, alert RCB, tak. Przede wszystkim ten alert RCB uprzedza nas o różnych zdarzeniach. Jak powiedziałeś, albo o upale, albo o wiatrach, czy też ostatnio dostałam też o zrzutach szczepionek, tak?
0: Tak,
1: przeciwko wściekliźnie. No więc uprzedza o pewnych zdarzeniach. I przede wszystkim przeczytajmy go uważnie.
0: Tak. Nie lekceważmy.
1: Tak, nie lekceważmy. Nawet jeśli później okaże się, bo tak się zdarza najczęściej, że całe szczęście omijają nas niektóre zdarzenia, które były zapowiedziane.
0: Zwłaszcza pogodowe.
1: Tak, zwłaszcza te opogodowe, no tak. Bo wiadomo, wiatr powieje w drugą stronę. Chmura z ogromnym, nie wiem, gradem wielkości piłki tenisowej przejdzie obok przez jakieś pole, nas nie dotknie. Ale jednak bądźmy w takich sytuacjach przygotowani. Czyli zamykamy okna, usuwamy lekkie przedmioty czy też z balkonów, z tarasów, z podwórza własnego, tak? Nie stójmy przy oknie i nie patrzmy, jakie to rzeczywiście ten grad, jakie to grad pada i jeszcze jak działają nam telefony, to robimy filmiki, dlatego że ten grad może stuknąć, uderzyć w tą szybę i nas później ta szyba może też zranić, tak?
0: Wyładowanie atmosferyczne właśnie. To jeszcze jest poważniejsza sprawa, oczywiście. Bo też można ulec podażeniu.
1: Oczywiście, tak, więc to też takie istotne kwestie są, takie jak w zasadzie tak mi się czasami przypomina, co jak byłam mała, nam babcia mówiła zawsze swoim wnuczętom, że jak jest właśnie silna burza z wyładowaniami atmosferycznymi, to przy gniazdkach elektrycznych
0: też
1: nie siadać.
0: Daleka, tak.
1: A jeśli jesteśmy w samochodzie, przecież to jest zwykła, prosta kwestia, którą powinniśmy wszyscy wiedzieć, tak? Nie stajemy pod drzewami, bo to drzewo, jak jest silny wiatr, może upaść akurat na ten samochód, w którym my siedzimy, tak? Lepiej gdzieś jechać na parking. Rozmawialiśmy chyba niedawno właśnie z tobą, Jarku, że miałeś taką sytuację, że stanąłeś w jakimś tunelu, tak? Czy jakimś wiaduktem.
0: Pod wiaduktem, tak.
1: Który cię uchronił właściwie też
0: przed silnym gradobiciem.
1: Przed silnym gradobiciem. No, i trzeba poczekać w aucie. No oczywiście, nie stoimy, nie pod drzewami nie stajemy ani samochodem, ani sami, dlatego że czasami to drzewo jest tak wysokie, że piorun przysłowiowy może akurat w nie trafić i my dostaniemy przy takim trochę...
0: Czy też silny wiatr też połamie konary. Tak. Zresztą niedawno widzieliśmy, jak wzdłuż drogi dróg leżało ile
1: drzew połamanych.
0: Najpierw popiłowanych przez straż pożarną, dopiero później usuwano już na bieżącą. A czy można się w piwnicy schronić? Domu czy bloku?
1: To jest dobre miejsce schronienia, tak? Tyle tylko, że w zależności od zdarzenia, jeśli jest trąba powietrzna, tak? Czy jeśli jest silny wiatr, jak najbardziej. Piwnica jest doskonałym, czy też parter jakiegoś, najniżej położone miejsce w bloku na przykład, tak? Jest to świetne miejsce do schronienia. Ale jeśli idzie duża woda, to nie. Bo takich możliwości już wtedy nie będziemy mieli, bo ta duża woda może nas zatopić albo odciąć nam drogę ucieczki. Więc trzeba w tym przypadku też troszeczkę włączyć myślenie i sprawdzić, gdzie będzie nam dobrze.
0: Przewidzieć ewentualne jakieś zagrożenia.
1: Tak.
0: Tutaj jeszcze mi się nasunęła jedna rzecz, o której nawet nie mówiliśmy. Jeżeli jest instalacja gazowa, i jeżeli gaz jest ciekły, płynny, to też on jest cięższy od powietrza i on w piwnicy może się gromadzić.
1: Na skutek jakichś tam
0: działań atmosferycznych ten rurociąg czy też ulegnie uszkodzeniu gazowy i wtedy też mogą być nieprzyjemne sytuacje.
1: Tragiczne wręcz, przy każdej sytuacji trzeba każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie, gdzie się należy schronić. Oczywiście są w miastach są też miejsca doraźnego ukrycia, są takie wyznaczone, możemy tam gdzieś sprawdzać. One to najczęściej są właśnie niestety piwnice. Schronów w takich przypadkach raczej w takich przypadkach schronów nie używa się, bo to do czego innego zupełnie służą, ale w przypadku jakichś silnych wiatrów, czy też gradów, burzy, dużego deszczu, no to gdzieś musimy znaleźć schronienie.
0: Nie wyłączamy myślenia, niestety.
1: Tak, nie wyłączamy.
0: To trzeba pamiętać.
1: Tak.
0: Może troszeczkę zmienimy temat. Niejednokrotnie w swoich też audycjach wcześniejszych mówiliśmy o różnych metodach, które są wykorzystywane przez oszustów z wykorzystaniem nowych technologii, głównie tych cyfrowych. Czyli przenieśmy się z tego realnego świata do tego
1: świata wirtualnego,
0: do tych sieci internetowych. I sieci komórkowych, bo tutaj jak gdyby to wszystko jedno się przeplata, jedno z drugim. I tam się czają zupełnie inne zagrożenia. Według statystyk okazuje się, że mimo wielu akcji informacyjnych, które w mediach są prowadzone, to jednak oszustw internetowych w Polsce jest całkiem sporo.
1: Tak.
0: Jakie są schematy działania tych oszustów i dlaczego my tak się dajemy oszukać?
1: Najpopularniejszym takim oszustwem jest phishing i smishing, to się tak nazywa, czyli fałszywe e-maile i SMS-y, gdzie tam oszuści podszywają się pod banki, firmy kurierskie, a nawet urzędy, które do nas mogą zadzwonić, powiedzmy, napisać. I to naprawdę bardzo pięknie to wszystko wygląda. Wręcz idealnie, kiedy oszust na przykład dzwoni, te oszustwa nadnuczka, to teraz się znajdują jakby w nowej odsłonie, bo nadnuczka, chociaż też jeszcze się zdarzają te oszustwa nadnuczka, ale na przykład telefon na policjanta, na jakiegoś urzędnika, na pracownika banku, który mówi o tym, żeby przelać pieniądze, dlatego że jakieś konto może być zagrożone. Do tego dochodzą sklepy internetowe, inwestycje w kryptowaluty, tak, co się okazuje później, że ten zysk bez ryzyka jest właśnie stratą i z ogromnym ryzykiem, tak? Jaka jest podstawa psychologiczna? Ludzie mają swoje zasoby i starają się ich bronić, tak? Tyle tylko, że oszuści na uczuciach grają i na presji czasu.
0: Tak.
1: Dlatego, że jeżeli ktoś zadzwoni i mówi, że dzwoni w imieniu właśnie tego przysłowiowego wnuczka, siostrzeńca, syna, córki, kogokolwiek, tak? Bo miał ten wypadek i leży w szpitalu i trzeba coś tam zrobić, ale potrzebne są pieniądze. Wszyscy wyłączają myślenie w tym momencie, dlatego że najważniejsze jest zdrowie naszego bliskiego, tak? Albo jego bezpieczeństwo. A jeszcze jak ktoś powie, że to szybko trzeba, szybciutko, teraz, już, zaraz, za chwilę,
0: to tym bardziej. Poddajemy się tej presji. Czasami z własnego doświadczenia wiem, dosyć łatwo jest się zorientować, że to jest jakiś oszust wysłał SMS na przykład. Dostałem z jednej sieci telefonicznej informację, że zalegam z jakąś tam kwotą za usługi stacjonarne, kiedy nie mam żadnych usług stacjonarnych. I to też trzeba. Ale też wiem, że znajomi otrzymują, że nie opłacili rachunku za energię elektryczną. Jeżeli nie zrobią czegoś w odpowiednio krótkim czasie, to zostaną odcięci, jak to się mówi, od prądu.
1: Tak.
0: I to jest właśnie ta presja czasu i na to trzeba zwracać uwagę. No i stąd moje pytanie, to jak rozpoznać te oszustwa? Na co zwrócić uwagę? Jak odseparować jak odfiltrować te informacje prawdziwe, bo takie też otrzymujemy od tych fałszywych?
1: Przede wszystkim trzeba sprawdzić adres nadawcy, jeżeli chodzi o mail. Dlatego, że często to się różni adres nadawcy od tego, znaczy oszusta od tego prawdziwego nadawcy, czy też jedną literką, czy też dodaną jedną cyferką, czy jakimś znaczkiem, nie wiadomo jakim, takim jakimś tym specjalnym znaczkiem, tak? Nie można też klikać od razu w linki, nie sprawdzając tego wszystkiego dokładnie, w takie linki z wiadomościami, które właśnie wymagają od nas presji czasu. Twoich konto zostanie zablokowane za 24 godziny. Dostawałam ostatnio właśnie chyba te 3 takie maile. Trzeba się troszeczkę wyluzować w tym momencie, tak? Sprawdzić dokładnie, choćby nawet wydrukować, nie klikać, broń Boże, w żadne maile, w żadne linki, wydrukować i później sprawdzić i zobaczyć, czy to na pewno jest takie, a nie inne. Czasami z nazwiskiem, które jest nam znajome. Od kogo dostajesz maila? Z nazwiskiem. Spotkałam się, znaczy byłam sama osobiście, że tak powiem, adresatem takiego maila. Dostałam od naprawdę dobrego, znajomego maila. Treść oczywiście zaczęła we mnie wzbudzać taki dziwny niepokój, dlatego że zapytał, czy w ogóle mam blika i czy płacę blikiem. No oczywiście, ten blik nieszczęsny, który mamy wszyscy w tyle głowy, że trzeba bardzo uważać. I wtedy właśnie najechałam kursorem od komputera na jego nazwisko. I tam było 1, 2, 3, 4, 5, coś, jakiś tam małpa i nie wiadomo jaki adres. odpowiedz mi i wyślij odpowiedź do... I też najechałam na adres sam, nie na żadne linki, tylko na ten adres i też zupełnie jakiś, jeszcze jakiś inny był adres. I to było wskazówką, że jest to oszustwo, jawne oszustwo, tak? Dalej, dzwonią do nas, czasami nam się wydaje, że dzwonią do nas pracownicy banku. I mówią nam, że hasło potrzebne, czy też PIN, kod z SMS-a, który my dostajemy. Coś tam się dzieje z kontem. Ani pracownik banku, ani ktoś inny nigdy, oprócz oszusta oczywiście, nie prosi ani o podanie hasła żadnego, ani żadnej PIN-ów nie potrzeba, ani też kodu z SMS-a przez telefon czy mail. Mamy jakieś wątpliwości? Należy się rozłączyć z takim osobnikiem, tak? I można zadzwonić na numer naszego banku, w którym mamy konto i zapytać. Tak. Tyle tylko, dobrze by było przy tym, jak mamy jakiś inny telefon.
0: Z innego telefonu
1: zadzwonić. Może być też... Dlatego, że oszuści też mogą nam trochę przyblokować naszą linię i wtedy, kiedy nawet wyciśniemy numerek ze swego banku, to i tak...
0: Oszust może się nie rozłączyć w międzyczasie.
1: Tak. Te przyblokowanie linii może spowodować, że my z powrotem do oszusta się dodzwonimy. Tak? Więc jeżeli mamy wątpliwości, zostawiamy to, a jeszcze lepiej, gdybyśmy pojechali do tego, czy poszli do tego swego banku i zapytali osobiście, czy to tak rzeczywiście było. Także uważajcie państwo, tobie Jarku już nie muszę tłumaczyć, bo dyskutowaliśmy kiedyś na ten temat, ale zwracam się teraz do wszystkich państwa, żeby nie klikać, nie odpowiadać, nie wysyłać żadnych pieniędzy, żadnych maili, nie odbierać takich właśnie bardzo podejrzanych. Tak?
0: Tak. I musi się koniecznie lampka zapalić, jeżeli ktoś prosi o podanie PIN-u, numeru karty, czy też jakichś innych wrażliwych danych, które mogą pozbawić nas oszczędności, bądź też jakieś zadłużenie nam wygenerować.
1: Oczywiście.
0: Tak. Troszeczkę wspominaliśmy o tym wnuczku i policjancie. To już jakby stara sprawa. Myśmy kiedyś jak spotykali się tutaj z przedstawicielami policji, to już dawno te zagadnienia były podnoszone. I dalej to jakoś funkcjonuje. Jak słyszymy, w zasadzie co któryś dzień w radiu Białystok często słyszę, że znowu ktoś padł
1: ofiarą
0: oszustwa i tam ileś tysięcy złotych gdzieś tam przelał, przekazał i tak dalej.
1: Tak, dlatego, że oszuści coraz bardziej modyfikują swoje metody. Jeżeli jest jedna metoda, powiedzmy tak prosto spalona, oni zaraz na takich samych zasadach, tyle tylko, że innych graczy wprowadzają do gry. Czyli to na przykład właśnie, kiedy wnuczek się osłuchał czy opatrzył ta metoda, więc zmieniono to na policjanta. Jeżeli policjant, to zmieniono na agenta ABW. Jeżeli już ten agent ABW już został jakby spalony, więc na pracownika banku. Pamiętajmy zawsze, nikt z tych pracowników, o których wspomniałam, czy z funkcjonariuszy, nigdy nie prosi o żadne pieniądze. Mhm. Nigdy. Jeżeli ktoś prosi o jakiekolwiek pieniądze, jest to oszustwo czystej wody.
0: Jasne.
1: Trzeba się rozłączyć i też właśnie z innego numeru telefonu zadzwonić na 112, żeby zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że jakaś jest akcja i potrzebna ode mnie gotówka. Najczęściej, zawsze uzyskamy taką odpowiedź, że jest to oszustwo. Mhm. Tak? Najprostszym sposobem na takie uniknięcie takich zdarzeń, zwłaszcza przez osoby starsze, bo one padają takimi najczęściej, bo już się zaczyna w tej chwili słyszeć też o młodszych ludziach, ale najczęściej i oni jako pierwsi padli ofiarami tych oszustw na wnuczka, na nie wiem, na urzędnika jakiegoś z NFZ-u czy z ZUS-u, powiedzmy, jest co? Nieodbieranie telefonów od nieznanych rozmówców. Tak. Nie odbierajmy.
0: To jest chyba taka zasada i taki apel, żeby jednak przekonać seniorów głównie, chociaż i niekoniecznie seniorów, nieznany numer.
1: Nie odbieram.
0: Nie odbieramy, ignorujemy, a jeżeli już odbierzemy, to po prostu z bardzo wielką ostrożnością podchodźmy do tej informacji przekazywanej tym kanałem łączności. No niestety. No zakupy online też się z tym wiążą. Ale to mam wrażenie, chyba że się mylę, że jeżeli korzystamy z jakichś tych portali takich w miarę znanych, to chyba nie ma zbyt wiele oszustw w tej chwili.
1: Nie,
0: chyba
1: dlatego,
0: bankowe
1: że,
0: są
1: tak,
0: bardziej.
1: Dlatego, że czy to, no, nie robię teraz akurat lokowania produktu, ale akurat no, jest najbardziej znany u nas portal sprzedażowy, czyli Allegro, tak? Oni mają swoje też zabezpieczenia i raczej tutaj nie ma. Czasami pojawiają się w reklamach różnego rodzaju właśnie jakieś oferty sprzedaży. Na przykład, czy na Facebooku widzimy, wyskakuje nam reklama, że no cudowny jakiś sprzęt albo jakieś ubranie, naprawdę
0: za darmo,
1: po prostu wręcz za darmo, tak? To sprawdźmy, czy ten sklep rzeczywiście istnieje, czy taki podany przez tego, nie wiem, sprzedającego portal sprzedażny jest, czy też nie ma. I nie korzystajmy akurat z jego informacji, na przykład na Google'ach, tylko po prostu poszukajmy szerszych informacji. Unikajmy płatności poza systemem.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś prosi o przelew na konto prywatne, nie podane, czy też czy właśnie kiedy chcemy coś tam kupić, a gorzej jeszcze jak sprzedać, i ktoś powie, że podaj mi numer konta, czy też dane do przelewu, to też z bardzo wielką ostrożnością, dlatego że możemy paść ofiarą. Czerwona flaga nam się, czy tam światełko powinno nam się zaświecić, i zawsze musimy jedną rzecz pamiętać. Cudownie niska cena, to jest zwykle pułapka.
0: To jest pułapka, tak jest. Podobna sytuacja, ale to już jakby psychologiczny element działa. Jeżeli są jakieś zbiórki na cel jakiś, czy to powodzian, a być może też jakimiś chorobami jakichś osób się podpierają. I tutaj też chyba mogą być no, naciągacze, którzy no, przeznaczają te środki na zupełnie na inny cel.
1: No tak, tylko że trzeba też weryfikować te zbiórki, a to da się zweryfikować. Takie zbiórki, dlatego że oficjalne są te kanały zbiórkowe, więc tam można by było zweryfikować, czy jest taka zbiórka, czy też nie ma takiej zbiórki pieniędzy, tak? W tym przypadku jednak oszuści na naszym dobrym sercu bazują, że jak się komuś coś źle dzieje, to my jednak stajemy wręcz na baczność i dajemy to, co mamy u siebie, coś
0: automatycznie, tak, i bezkrytycznie.
1: Tak,
0: chcemy
1: bezkrytycznie
0: pomóc,
1: chcemy pomóc, a tutaj niestety niestety się nie da. Czasami bywa tak, że kiedy właśnie po tych sytuacjach kryzysowych, na przykład po jakiejś powodzi, czy jakimś tym właśnie tym blackoucie, czyli nie ma prądu, wszystko nam się poniszczyło, zaczynają odżywać nam telefony, tak? I wtedy oszuści mogą na przykład wysyłać jakieś SMS-y do nas, tak? Kliknij, na przykład, kliknij, sprawdź, kiedy prąd wróci, tak? I my oczywiście klikamy, bo chcemy zobaczyć, kiedy tam już ten światło do nas dojdzie, tak? A tu niestety to się okazuje, że jest link jakiś właśnie phishingowy i jesteśmy oszukani, tak? Albo w przypadkach na przykład w takich jakichś silnych wiatrów, tych tornad, które teraz ostatnio się u nas często pojawiają, zwłaszcza w lecie, tak? Tacy oszuści rozsyłają fałszywe komunikaty o ewakuacji. Ze złośliwości czystej. Czasami, tak? I w kryzysach, w sytuacjach kryzysowych, takich, o których my tu mówimy, trzeba ufać tylko oficjalnym kanałom. Radiu, najlepiej właśnie na baterię bądź korbkę, jak rozmawialiśmy, tym komunikatom RCB, które tam wcześniej nas informują, później zresztą też już weszła ta forma, że po jakimś zdarzeniach wielkich też informacje do nas przychodzą, stronom internetowym urzędów i instytucji.
0: Jasne. No i w tych sytuacjach kryzysowych, jak to nazywamy, to też trzeba pamiętać o wzajemnej pomocy, żeby sąsiadów nie pozostawić. To różnie może być. Ktoś starszy, ktoś samotny, nie ma kontaktu z dziećmi, z rodziną. I czy przypadkiem ta osoba nie potrzebuje jakiejś elementarnej pomocy egzystencjalnej, bo może przez nieuwagę możemy coś przegapić i tej osobie może stać się krzywda do śmierci włącznie nawet. Także tutaj też trzeba o tym pamiętać. Oczywiście to znowu dotyczy głównie sytuacji, kiedy przez dłuższy czas nie ma prądu, ale też jest dobrym zwyczajem, myślę, zapukać do sąsiada, pójść do sąsiedniego domu i zapytać, czy nie trzeba pomocy, a nawet zapytać, czy u pani też, czy u pana też nie ma prądu, bo u mnie nie ma, czy to jest tylko awaria u mnie, czy coś. I nawet w ten sposób, nawet gdy troszeczkę mniej znamy tego sąsiada, to jednak spróbować z nim nawiązać kontakt. Myślę, że to też ludzi zbliża i przede wszystkim pozwala na wspólne funkcjonowanie.
1: To prawda.
0: A też być może możemy pomóc.
1: W takich przypadkach, bo przecież nie wszyscy mają na przykład, nie wiem, silne, mocne powerbanki, tak? Czy też generatory prądu. Niektórzy mają, a niektórzy nie mają. Możemy się w tym czasie, jak ktoś, sąsiad nie ma takich wspomagaczy, urządzeń, możemy się trochę też podzielić z nimi prądem, tak? Dzisiaj dajemy my, a jutro będziemy my
0: potrzebować.
1: I to na takiej właśnie zasadzie działa. Jeżeli my na przykład nie ma prądu w okolicy, a my mamy piec kiedyśniejszy, kaflowy.
0: Tak.
1: Albo kuchenkę na gaz. Możemy zaproponować, chcecie, przyjdźcie, zrobimy kawę, herbatę, zrobimy zupę, ugotujemy, podzielimy się razem, bo wy macie elektryczne wszystko i nie macie jak tego zrobić, tak?
0: A ja mam gazową.
1: A ja mam gazową.
0: I możemy sobie
1: albo właśnie ten kaflowy piecyk, tak? Możemy.
0: Płytę tak zwaną.
1: Taką tak zwaną płytę na drewno. I to właśnie jest. Mówiłeś o lodówkach, że one wytrzymują, ale w pewnym momencie po prostu, jeżeli długo już nie będzie tego prądu, to te produkty, a jest lato, te produkty już zaczynają się coraz bardziej...
0: Wykorzystajmy.
1: Zróbmy, słuchajcie, jakieś spotkanie, nawet jeżeli to tak trochę dziwnie zabrzmi, że w kryzysie robimy jakiegoś wspólnego sąsiedzkiego grilla, ale spożytkujmy te wirtuały, które mamy, a które się zaraz za chwilę będą marnować, po prostu na wzajemne poznanie się, tak, żebyśmy sobie wzajemnie też później wspomagali i znali się razem, tak? I myślę, że w tym przypadku najbardziej taką zagrożoną grupą osób na takie, no taką nieporadność, to są osoby właśnie starsze i takie, które są takie odcięte też, takie internetowo bardziej, czy też na izolację może, o tak.
0: Wskazanie troszeczkę, tak. I to trzeba, i tutaj właśnie należałoby nie na zasadzie, że tam raz zaszedłem i zapytałem, czy pani panu czegoś nie trzeba, ale tak codziennie, przynajmniej raz dziennie, zapytać, co się dzieje i tak dalej, bo
1: może leki jakieś potrzebne,
0: może leki są potrzebne. A to właśnie, znowu, jeżeli leki są potrzebne, czy też jakieś artykuły innego rodzaju, to przecież też można się skrzyknąć i jedna osoba siądzie sobie na rower, czy samochodem podjedzie, jeżeli jeszcze paliwo jest,
1: i zrobić wspólne
0: zakupy i tak dalej, żeby nie angażować wszystkich.
1: Ludzie przecież mają tam w domu jakieś tam apteczki, że ja mam, a ten ktoś ma coś innego, to może, żebyśmy wiedzieli, że w przypadku, nie wiem, skaleczenia ręki, no to do sąsiada jakiegoś możemy podejść i on tam ma akurat coś, jakieś zabezpieczenie w tym przypadku. No można też przecież pomóc w poruszaniu się, prawda, takim osobom. Bo rozumiem, ktoś mieszka na parterze, więc nie ma takiego problemu, ale jak na przykład chodzenie po schodach, tak? Czy pomóc wnieść zakupy, czy też choćby takie nawet na wsiach, przynieść z szopy węgiel do domu, czy drewno, tak, to po prostu fizycznie na czasami wyjść, pomóc.
0: Zimą, kiedy ślisko, odśnieżyć, czy jeszcze coś tam, to...
1: Albo gdzieś zarządzono na przykład ewakuację, no to też takim osobom musimy pomóc wyjść z domu, zabrać im pomóc.
0: Służby będą pomagać, ale mimo wszystko trzeba wesprzeć jeszcze.
1: Tak.
0: No to cóż, rozmawialiśmy jeszcze o różnych tych zjawiskach atmosferycznych i tak dalej, wichurach, cholewnych deszczach, powodziach. No i tu znowu jakby ta sąsiedzka pomoc się nam troszeczkę jakby rysuje. Czyli jeśli komuś trzeba pomóc, no tak jak już mówiliśmy, może u nas tutaj w regionie z tymi powodziami jest troszeczkę spokojniej. Chociaż nigdy nic nie wiadomo, jak duże śniegi czy coś tam, to też podtopienia mogą być. To też trzeba do tego sąsiada zajść, zapytać, zobaczyć, czym mogę pomóc. Może ktoś ma jakieś worki z piachem.
1: Żeby zasłonić na przykład piwnicę, tak.
0: Folię, coś osłonić i tak dalej. Tak. Ktoś ma piwnicę taką ziemną, no nie to, żeby też tam można było coś zrobić. No i tutaj też chyba jest dobrą sprawą, że możemy, jeżeli jest jakaś grupa tu mieszkańców, żeby się troszeczkę skrzyknąć i sobie rozdzielić te obowiązki i wzajemnie siebie informować o różnych sytuacjach, różnych sprawach, żeby nie pozostało to wszystko samo sobie, czyli tutaj też taki swoisty i monitoring, czyli też obserwowanie, co się dzieje, co u kogo może się dziać złego, czy tam dach się gdzieś się przechyla, czy jeszcze
1: tylko
0: coś
1: nie rozsiewać
0: ale więc właśnie
1: takich alarmów zupełnie niesprawdzonych, tak?
0: I tutaj, tak, czy wzajemnie sobie użyczać jakieś narzędzia, jeżeli coś trzeba, nie wiem, przyciąć, bo drzewo spadło, straż pożarna nie może przyjechać, to możemy sobie w tym zakresie.
1: A nie mam akurat piłę, tak?
0: Ja nie mam, ale ty masz, no w związku z tym odwrotnie.
1: Pomogę, otóż to.
0: Także tutaj jak najbardziej też apel z naszej strony jest o taką daleko idącą współpracę i
1: samopomoc.
0: I samopomoc,
1: tak, sąsiedzką.
0: W bardzo dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Tak. No i zbliżamy się chyba do końca naszej audycji i na zakończenie naszego spotkania. Jako podsumowanie, no chciałabym przekazać, że najlepszą dewizą, myślę, że nie trzeba nawet chyba już nikogo na ten temat przekonywać, w sytuacjach kryzysowych jest brak paniki. Wcześniejsze przygotowanie się do różnych scenariuszy jest najlepszym sposobem, aby uniknąć w przyszłości kłopotów. Istnieje taka zasada 3C. Czekaj, czytaj, chroń. Czekaj, a więc świadomie odczekać trzeba, no tak kilkanaście minut, tak, przed podjęciem aktywności telefonicznej. Chyba, że już za płotem widzimy, że jest trąba powietrzna. To tego nie dotyczy. Ale jeżeli wiemy, że taka sytuacja nastąpi, to nie panikujmy, odczekajmy. Nerwy nam się uspokoją. Możemy wtedy zacząć myśleć normalnie. Czytaj, czyli skupić uwagę na zweryfikowanych komunikatach, które są albo tekstowe, albo radiowe właśnie, to tutaj akurat słuchaj, ale tutaj czytaj, może przyjdzie SMS właśnie z RCB, czy też z urzędu gminy, czy z powiatu. Jakieś SMS-y przyjdą, jak trzeba się zachować, czy ze straży pożarnej, czy od policji, tak? I chroń, czyli nie rozsiewajmy właśnie plotek. Powstrzymujmy się przed przesyłaniem dalej alarmujących wiadomości, ale takich niesprawdzonych, bo może być tak, że przyleci sąsiad do nas, mówi słuchaj, ewakuacja jest, uciekamy. I my w ferworze tego całego działania, w tych nerwach całych, oczywiście zaczynamy, bierzemy telefon i dzwonimy do wszystkich po kolei, a co jest nieprawdą? Czyli powstrzymujmy się od takich rozsiewania takich właśnie niesprawdzonych informacji, czyli w zasadzie rozsiewania trochę plotek.
0: Tak jest. Czyli każda informacja tego typu, taka alarmująca, musi być potwierdzona i nie przekazujmy informacji niepotwierdzonej. Tak. Myślę, że taką dewizę też musimy sobie tutaj przyjąć. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą, może troszkę nietypową audycję o bezpieczeństwie pod tytułem Odpowiedzi do phishingu. Jednocześnie chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z pewnym apelem. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zgłaszania do redakcji Radia Ortodoksja zagadnień, tematów i problemów, o których chcielibyście Państwo usłyszeć w kolejnych audycjach z cyklu Ekspert Odpowiada. Za uwagę dziękuję Irena Dyroszkiewicz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jarosław Erdoni. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Za nami kolejny odcinek cyklu Ekspert odpowiada. W programie generał Irena Dorożkiewicz oraz inżynier Jarosław Werdoni rozmawiali o bezpieczeństwie na co dzień. Zachęcamy do zgłaszania tematów, pytań i problemów, które warto poruszyć w kolejnych odcinkach cyklu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 23 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o wizycie metropolity Czarnogóry Joannicjusza, rozpoczęciu roku akademickiego w prawosławnym seminarium duchownym i prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej. Dobiega końca wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Joannicjusza, metropolity Czarnogóry i Przymorza na terenie diecezji białostocko-gdańskiej. Hierarcha w niedzielę odwiedził męski monaster Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu, gdzie sprawował liturgię. Wieczorem sprawował całonocne czuwanie w żeńskim monasterze Narodzenia Bogu Rodzicy w Zwierkach, w święto monasteru. Następnego dnia służył boską liturgię w parafii prawosławnej Hagia Sofia w Białymstoku. Wieczorem przewodniczył całonocnemu czuwaniu podczas święta przeniesienia relikwii świętego męczennika Gabriela, a wczoraj uczestniczył liturgii z okazji obchodów tego święta oraz prezentacji albumu Czarnogóra – Kolory prawosławia w Centrum Kultury Prawosławnej. Święto Narodzenia Bogu Rodzicy niezmiennie łączy początek roku liturgicznego z rozpoczęciem roku akademickiego w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. Jako pierwsze z cyklu 12 wielkich świąt jest zarazem dniem, gdy studenci w odnowionym składzie spotykają się w budynku swojej Alma Mater, aby rozpocząć bądź kontynuować naukę i duchowy rozwój. Obchody święta rozpoczęło całonocne czuwanie w niedzielę 20 września. W poniedziałek świętej liturgii przewodniczył prorektor, ksiądz Tomasz Stępa, w asyście wykładowców. Po świętej liturgii w auli seminarium odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. W otwierającym przemówieniu prorektor przypomniał zebranym, z czym wiąże się bycie seminarzystą. Człowiek przygotowujący się do służby kapłańskiej powinien pilnować, by swym życiem prowadzić siebie samego oraz drugiego człowieka do Chrystusa. Proces kształtowania seminarzysty nie odbywa się wyłącznie w sali wykładowej, a przede wszystkim podczas nabożeństw, wspólnej modlitwy, codziennych obowiązków oraz w relacji z bliźnim. Następnie studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy, oficjalnie rozpoczynając naukę w seminarium. Wykład inauguracyjny na temat wiedza i kontemplacja wygłosił protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz. Na wstępie zaznaczył, że sama nazwa uczelni, prawosławne seminarium duchowne, sugeruje, iż czas nauki w niej to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i poszukiwanie tego, co duchowe. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej temat brzmi: Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, uczęszczających na lekcje religii prawosławnej, do spróbowania swoich sił w olimpiadzie. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o pożyteczne na całe życie informacje, sposobność rozwoju duchowego i możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całej Polski. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe nagrody, przywileje i mogą ubiegać się również o stypendia. Zgłoszenia uczestników powinny dotrzeć do Komitetu Głównego do 30 listopada. Olimpiada przeprowadzana zostanie w trzech etapach. Finał odbędzie się 12 marca 2027 roku w Białymstoku. Szczegółowe informacje, kalendarium, lista zagadnień tematycznych, literatura oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Drodzy bracia i siostry, wielka jest siła praktykowania modlitwy Jezusowej. Można robić to w każdym momencie, nawet i teraz. Pomódlmy się więc wspólnie w ramach dzisiejszej audycji. Modlitwa Jezusowa może być mówiona w różnych wersjach, na przykład w wersji skróconej albo w wersji takiej pełnej. W tej wersji pełnej to jest: Gospodi Jezusie Chryste, Synie Boży, pomiluj mnie grzesznego. A w wersji skróconej: Gospodi Jezusie Chryste, pomiluj mnie. I w wersji skróconej znana jest bardziej w tradycji greckiej, jako mówiona po grecku. Tak więc pomódlmy się, spróbujmy wyciszyć się i w miejscach, w których jesteśmy, skupić na tej modlitwie i zobaczyć, jak nas przeniknie. A to już za chwilkę po króciutkiej przerwie muzycznej.

Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że udało się wyciszyć i te słowa tkwią w nas cały czas. Taki styl odmawiania tej modlitwy na głos obecny jest w praktyce naszych monasterów, kiedy mnisi lub pomocnicy wykonują różne posłuszania, często mówią tą modlitwę na zmianę. Właśnie w takim stylu, nawet i wiele, wiele czasu. Modlitwa Jezusowa jest szczególnie ważna w dobie dzisiejszego świata, kiedy to cały czas jesteśmy bombardowani różnymi bodźcami. I umiejętność zatrzymania się i skupienia się po prostu na tak krótkiej modlitwie jest czymś naprawdę wyzwalającym i uspokajającym w całym tym zgiełku świata. I bardzo dobrym pomysłem jest to, aby każdą taką chwilę zmarnowaną, czy to w pracy, czy czekając na coś w domu, poświęcić na tą modlitwę, zamiast wymyślania dziesiątek tysięcy scenariuszy w głowie. Warto spróbować i nawet jeżeli nie mamy czotek, aby na nich tą modlitwę odmawiać, po prostu robić to, czy to słownie, czy to w myślach, ale żeby to imię Jezusowe było cały czas w naszych sercach.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego jesiennego już wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.